0: Oskar Hustinkreuz, bei Dr. Stronta Hesic.
1: Mogę ozy dziefana wskunze?
0: Hemu dziazyni lujmy ze nomen twiling muszkes, oskę lere.
1: Streke kit, hemu ciertena z unimi paradir nuke.
0: Ela, kakow hina kak, te potop.
2: Mune kiko elne kierit sehen, kom dalemal goed overeen, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling.